0: Dzisiaj udało nam się otworzyć Centrum Miłosierdzia, które będzie skupiało zarówno dzieci ukraińskie, jak i polskie. Takie centrum pomoże właśnie tym osobom poznać naszą kulturę, nam poznać ich kulturę.
1: Ми сьогодні гуляли в доганялки.
2: Грали в доганялки.
1: Нашли багато друзів.
3: Jesteśmy w parafii Świętego Wojciecha w Częstochowie. Jest to miejsce, jedno z takich głównych miejsc zbiórki darów dla Ukrainy. I tutaj codziennie pracujemy przy sortowaniu artykułów, następnie pakowaniu i przewożeniu na granicę.
4: Zowuć Natalia Jarosz. Ja przyjechała z miasta Charkowa. А приїхала тому, що у нас в Харкові розбомбили всі квартири. Ну, ми залишились живі. Ми дуже дякуємо Богу, що ми залишились живі. І я дуже дякую всім полякам, всій польській землі, Окліній великій, що вона нас прийняла, обігріла, накормила.

0: W naszej parafii udało się zorganizować pobyt wielu rodzin ukraińskich w domach prywatnych.
1: W dniu dzisiejszym mieszkający na terenie naszej parafii obywatele z Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy, wspólnie z wolontariuszami przygotowali pierogi, którymi po każdej mszy świętej częstowali parafian. Był to pewnego rodzaju symbol, podziękowanie za to, że mogą być razem z nami, czuć się bezpiecznie.
2: Я дуже вдячна своїм прекрасним людям, які мене приютили. Дякуємо вам, полякам, за прийом, за ласку, за тепло, за все, що ви робите для України.
3: Я дякую вам за все. Щиро дякую за все.